0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.
2: Odkud?

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: Ki pravi, da je petala za Tadejo. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži ritem!
0: Sam zameni plesavca.
2: Petkova pumpa z Nino Cirkovi.